0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W dzisiejszej katechezie papież mówił o potrzebie spójności wiary i postępowania. Arcybiskup Jan Romeo Pawłowski został nuncjuszem apostolskim w Irlandii. Dziś w Watykanie rozpoczyna się tygodniowe spotkanie z papieżem z okazji dziesięciolecia adhortacji Amoris Laetitia. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Co najmniej 32 tysiące osób wzięły udział w dzisiejszej audiencji generalnej na placu Świętego Piotra. W katechezie papież mówił o misji Kościoła we współczesnym świecie i przypominał, że jest ona zadaniem wszystkich ochrzczonych. Zaapelował też, by troszczyli się oni o spójność między wyznawaną wiarą a swoim postępowaniem.
2: Kościół jest obecny w świecie jako żywy znak Bożego planu pojednania świata ze sobą. Kościół realizuje to zadanie, pomagając ludziom odpowiadać na głębokie pytania dotyczące życia oraz wnosząc w życie społeczne świadectwo wiary i miłości. Aby skutecznie wypełnić tę misję, potrzebuje współpracy każdego ochrzczonego z łaską Ducha Świętego oraz dążenia do świętości. Wierni świeccy są szczególnie wezwani do ożywiania duchem chrześcijańskim kultury, w której żyją. Odnówmy nasze wysiłki na rzecz osobistego uświęcenia, sprawiedliwości i braterskiej miłości, a w ten sposób stańmy się znakami nadziei dla wszystkich ludzi.
1: O powszechnym zaangażowaniu misyjnym wszystkich ochrzczonych Leon XIV przypomniał także w opublikowanym dziś wideo przesłaniu na setny Światowy Dzień Misyjny, który będzie obchodzony 18 października pod hasłem Jedno w Chrystusie, zjednoczeni w misji. Podczas dzisiejszej audiencji ogólnej papież ponowił też zaproszenie do modlitwy różańcem.
2: Dzisiejsze wspomnienie liturgiczne Najświętszej Maryi Panny Różańcowej daje mi sposobność, aby przypomnieć o znaczeniu różańca świętego, modlitwy maryjnej, tak drogiej tradycji Kościoła. Zachęcam Was do odmawiania różańca, abyście mogli doświadczyć pocieszenia naszej Matki Niebieskiej, bezpiecznej ucieczki pośród trudności życia.
1: Jak co tydzień Ojciec Święty zwrócił się też do Polaków.
3: Saluto cordialmente i Polaki!
2: Serdecznie pozdrawiam Polaków, a szczególnie pielgrzymów z diecezji łomżyńskiej przybyłych wraz z ich biskupem, by dziękować za 100 lat tego kościoła lokalnego, a także pielgrzymów z diecezji siedleckiej z ich biskupami. Polecam Was stawiennictwu Maryi, Matki Pięknej Miłości oraz wspominanej niedawno świętej Faustyny Kowalskiej, apostołki Bożego Miłosierdzia, byście na drogach codzienności zawsze ufali Bogu, który jest Panem dziejów.

0: Od biskupów siedleckich, którzy uczestniczyli w dzisiejszej audiencji, papież otrzymał ikonę męczenników podlaskich, których 30. rocznica beatyfikacji obchodzona była wczoraj. Kolejny polski akcent w Watykanie to dzisiejsza nominacja nuncjusza apostolskiego w Irlandii. Papież powierzył tę misję arcybiskupowi Janowi Romeo Pawłowskiemu, dotychczasowemu nuncjuszowi apostolskiemu w Grecji, który od 35 lat służy w dyplomacji stolicy apostolskiej. Także dziś w Watykanie rozpoczyna się tygodniowe spotkanie papieża z przewodniczącymi episkopatów i zwierzchnikami katolickich kościołów wschodnich. Poświęcone jest ono rodzinie i opublikowanej 10 lat temu adhortacji Amoris Laetitiae. Z Polski uczestniczy w nim przewodniczący episkopatu arcybiskup Tadeusz Wojda. Wprowadzenie do obrad, na które składa się wspólna modlitwa, konferencje, świadectwa i praca w grupach, wygłosi sam Ojciec Święty.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W Watykanie trwa kościelny szczyt 10 lat po Amoris Laetitia. Kościół powinien uważniej słuchać rodzin, powiedział kardynał Mario Grech, sekretarz generalny synodu. Wielka Brytania przeżywa tydzień pamięci dziecka utraconego. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. W Watykanie trwa od wczoraj kościelny szczyt 10 lat po Amoris Laetitia. Za tym adhortacji papieża Franciszka o duszpasterstwie rodzin Polskę reprezentuje przewodniczący episkopatu, arcybiskup Tadeusz Wojda.
2: Papież Leon XIV zaprosił wszystkich przewodniczących konferencji episkopatów na całym świecie do Watykanu i w tych dniach rozpoczynamy tygodniową sesję na temat recepcji Amoris Laetitia. Dokument papieża Franciszka, który mówi o duszpasterstwie. Papież chce pewno usłyszeć, jak wygląda recepcja tego dokumentu w poszczególnych diecezjach, w poszczególnych krajach. Będziemy na ten temat dyskutować. Bardzo zapraszam wszystkich, żeby wspierać to spotkanie i żeby modlitwą otaczać wszystkich, którzy razem z papieżem będą się zastanawiać i pochylać nad tym dokumentem.
1: W obradach zabrał już głos m.in. kardynał Mario Grech, sekretarz generalny synodu. Jego zdaniem Kościół powinien uważniej słuchać rodzin, także tych, które przeżywają kryzysy i trudności.
3: Rodziny mają Kościołowi wiele do powiedzenia i mogą pomóc mu lepiej głosić Ewangelię, podkreślił kardynał Mario Grech. Sekretarz generalny synodu przypomniał, że podstawą duszpasterstwa musi pozostawać Ewangelia. Jednocześnie wezwał do uważnego słuchania samych rodzin. Zwrócił również uwagę, że wiele z nich zmaga się z problemami finansowymi, napięciami w relacjach i dramatycznymi skutkami wojen. Mimo tych trudności rodziny są, jak mówił maltański kardynał, autentycznymi przykładami nadziei. Przyznał też, że przez 10 lat adhortacja Amoris Laetitia była różnie interpretowana, a jej przyjmowaniu towarzyszyły napięcia. Dlatego wezwał do wyciągnięcia wniosków z tych doświadczeń i lepszego towarzyszenia rodzinom. Karol Darmoros, Vatican News.
1: W intencji uczestników watykańskiego szczytu o duszpasterstwie rodzin Polacy modlili się na cotygodniowej mszy przy grobie świętego Jana Pawła II. W homilii biskup Janusz Stepnowski przywołał przykład polskiego papieża, którego nazwał tytanem modlitwy.
4: Wiadomości ze świata.
1: W Wielkiej Brytanii rozpoczyna się jutro tydzień pamięci dziecka utraconego w czasie ciąży, podczas porodu i krótko po narodzeniu. Na wyspach skala zjawiska jest bardzo duża. Do pomocy rodzicom w żałobie wzywają katoliccy biskupi Anglii i Walii.
5: W Wielkiej Brytanii utrata dziecka staje się ważną kwestią społeczną. Według badań połowa Brytyjczyków doświadczyła takiej straty albo zna kogoś, kogo ona dotknęła. Wśród powodów wymienia się coraz późniejsze macierzyństwo. Pod tym kątem zmieniono nawet prawo pracy. Rodzice dotknięci utratą dziecka w początkowej fazie ciąży mogą dostać do 2 tygodni bezpłatnego urlopu. Kościół katolicki apeluje, aby rodzice nie pozostawali z żałobą sami, aby parafie były na nich otwarte i przywołują chrześcijańską nadzieję, która wykracza poza doświadczenie śmierci. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
4: Więcej wiadomości na portalu Watykan News va/pl i w mediach społecznościowych watykannews.pl.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z Bazyliki Świętego Piotra na Watykanie wita się z Państwem ksiądz Łukasz Bankowski. Łączymy się w transmisji mszy świętej pod przewodnictwem Ojca Świętego Leona XIV dla wspólnot papieskich uniwersytetów, które znajdują się na terenie Rzymu. Przypomnijmy, tych uniwersytetów papieskich w Rzymie jest siedem. Najstarszym z nich jest papieski Uniwersytet Gregoriański. Jest to uniwersytet założony przez jezuitów w 1551 roku, położony przy Piazza della Pilotta. Za sprawą świętego Ignacego z Loyoli został on założony jako kolegium rzymskie, które już w 1552 roku bullą papieża Juliusza III otrzymało prawo do nadawania stopni naukowych. Ten uniwersytet papieski, Uniwersytet Gregoriański, ukończyło 17 papieży oraz dziesiątki świętych, myślicieli i naukowców, między innymi błogosławiony papież Pius IX, którego pontyfikat to pontyfikat najdłuższy po świętym Piotrze, Leon XIII, autor przełomowej, przypomnijmy, encykliki społecznej Rerum Novarum, na którym wzoruje się także obecny ojciec święty Leon XIV, a także papieże Pius XI oraz Pius XII, czyli papieże czasów II wojny światowej. Również absolwentami tej papieskiej uczelni, papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego, byli święty Paweł VI oraz błogosławiony Jan Paweł I, czyli dwudziestowieczni papieże. Warto zaznaczyć, że wśród Polaków byli absolwentami tego uniwersytetu święty Maksymilian Maria Kolbe, dobrze nam wszystkim znany, oraz polscy hierarchowie i kardynałowie, między innymi Edmund Dalbor czy Antoni Baraniak. Drugim takim ważnym uniwersytetem papieskim jest papieski Uniwersytet Laterański, którego rok założenia to 1773. Pięciu absolwentów uczelni zostało papieżami. Byli to m.in. Pius IX, Benedykt XV, Jan XXIII. Kolejnym uniwersytetem papieskim jest Uniwersytet Świętego Tomasza z Akwinu, Angelicum, który jest prowadzony przez ojców dominikanów. Ta uczelnia początki oczywiście wiąże swoje ze świętym Tomaszem, natomiast nazwa Angelicum jest dopiero od roku 1908. Status uniwersytetu w 1963 roku nadał papież Jan XXIII, a Angelicum ukończył nie kto inny jak absolwent ksiądz Karol Wojtyła, nasz wielki rodak, święty Jan Paweł II. Najmłodszym z kolei z uniwersytetów papieskich jest papieski Uniwersytet Świętego Krzyża. Jest to nowoczesna uczelnia założona w centrum Rzymu, powiązana z prałaturą Opus Dei. Uczelnia wywodzi się z marzenia świętego José María Escrivy, założyciela Opus Dei. Ideę tę poparł i pomógł ją zrealizować święty Jan Paweł II w 1984 roku. Spośród innych uniwersytetów papieskich można wymienić jeszcze dzisiaj papieski Uniwersytet Salezjański, prowadzony, jak sama nazwa wskazuje, przez ojców Salezjanów, położony w północnej części miasta. Także papieski Uniwersytet Urbaniana, znajdujący się na wzgórzu Gianicolo, Janiculum, związany z dykasterią do spraw ewangelizacji. Uczelnią z kolei prowadzoną przez ojców franciszkanów jest papieski Uniwersytet Antonianum. Siedem najważniejszych papieskich uczelni, które przyznają tytuły naukowe w różnych dziedzinach, m.in. teologia, prawo kanoniczne, oczywiście historia, historia Kościoła, psychologia, teologia duchowości, dziennikarstwo. Różne kierunki na różnych uniwersytetach są studiowane. Jak Państwo mogą widzieć, nie są to tylko uczelnie dla kapłanów czy seminarzystów. Na tych uczelniach studiują również świeccy, kobiety i mężczyźni, którzy poprzez pobyt na papieskie uczelni chcą nie tylko zdobyć wiedzę o Kościele i świecie, ale także zdobywać ją w kontekście wiary, w kontekście wychowania religijnego. Przypomnijmy, że już jest to druga msza święta inaugurująca
kolejny rok akademicki papieża ze studentami dla uczelni papieskich. Przypomnijmy, w tamtym roku było to 27 października, gdzie papież Leon XIV odprawił mszę świętą dla uniwersytetów papieskich. Co ciekawe, papież mówił wtedy do studentów: wraz z wami proszę Pana, aby doświadczenie studiów i badań w ramach przygody uniwersyteckiej, którą przeżywacie, umożliwiło wam to nowe spojrzenie, aby ścieżka akademicka pomogła wam umieć opowiadać, pogłębiać i głosić powody nadziei, która jest w nas, aby uniwersytet kształtował was na kobiety i mężczyzn, którzy nigdy nie są skrzywieni myśleniem tylko o sobie, ale zawsze stoją prosto zdolni do niesienia radości i pocieszenia Ewangelii wszędzie tam, gdzie się znajdziecie. O tym mówił Ojciec Święty rok temu do studentów zebranych w Bazylice Świętego Piotra. Dzisiaj, jak widzimy, procesja już doszła do ołtarza. Są obrzędy wstępne, okadzenie ołtarza i za chwilę rozpocznie się msza święta. Będziemy razem się modlić, dlatego warto sobie teraz wzbudzić intencję. Może być to dzisiaj intencja duchowa za wszystkich studentów papieskich uniwersytetów, aby tak jak ich święci absolwenci, których sobie przed chwilą wymieniliśmy, aby także i oni nosili to pragnienie świętości, zdobywając świętość każdego dnia, także w murach papieskich uniwersytetów.

Aschola wykonuje pieśń na wejście, przywołującą obecności Ducha Świętego. Chcę śpiewać na cześć mojego Pana, póki oddycham. Chcę śpiewać hymny na cześć mojego Boga, dopóki będę istnieć. A teraz refren. Niech Duch Święty napełni ziemię.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: La pace sia con voi.
0: Pokój wam.
1: Fratelli e sorelle.
0: Bracia i siostry, zgromadzeni wokół ołtarza Pańskiego, prośmy Ducha Świętego, źródło mądrości i zrozumienia, aby oświecił nasze zgłębienie prawdy i poszukiwanie jej, a także prowadził nas ku służbie Kościołowi i dobru każdego człowieka, aby godnie sprawować święte tajemnice, z pokorą uznajmy nasze grzechy.
2: Signore, che non sei venuto a condannare, ma
0: Panie, który przyszedłeś nie aby potępić, ale aby przebaczyć. Panie, zmiłuj się.

0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi.
1: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Módlmy się. Niech Duch Święty, który od Ciebie, Ojcze, pochodzi, oświeci nasze umysły i zgodnie z obietnicą Twojego Syna wprowadzi nas do drogi prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

0: Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Galati.
1: Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Galatów. O nierozumni Galaci, któż was urzekł? Was, przed których oczami nakreślono obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Tego jednego chciałbym się od was dowiedzieć. Czy ducha otrzymaliście dzięki uczynkom wymaganym przez prawo, czy z powodu posłuszeństwa wierze? Czy jesteście aż tak nierozumni, że zacząwszy duchem, chcecie teraz skończyć ciałem? Czyż tak wielkich rzeczy doznaliście na próżno? A byłoby to rzeczywiście na próżno. Czy ten, który udziela wam ducha i działa cuda wśród was, czyni to dzięki uczynkom wymaganym przez prawo, czy też z powodu posłuszeństwa wierze? Oto słowo Boże.

Bóg wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi Dawida, jak zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków. Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził.

że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, że naszym Ojcom okaże miłosierdzie i wspomni na swe święte przymierze. Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził.

na przysięgę, którą złożył Ojcu naszemu Abrahamowi. Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, służyć Mu będziemy bez trwogi, w pobożności i sprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni nasze.

Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

0: In quel tempo Gesù disse ai discepoli.
1: W owym czasie Jezus powiedział do swoich uczniów: Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: Przyjacielu, pożycz mi 3 chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: Nie naprzykrzaj mi się, drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie. Powiadam wam, chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu zostanie otworzone. Jeśli któregoś z was ojców syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień, albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża, lub też gdy poprosi o jajko, czy poda mu skorpiona. Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Oto słowo Pańskie.

A teraz wysłuchajmy homilii Ojca Świętego Leona XIV na rozpoczęcie roku akademickiego Uniwersytetów Papieskich. Drodzy bracia i siostry, celebrujemy dziś Eucharystię, błagając o dar Ducha Świętego, aby początek nowego roku akademickiego na uniwersytetach papieskich był czymś więcej niż tylko wznowieniem zajęć i badań naukowych. Pragniemy otworzyć nasze umysły i relacje wychowawcze na twórczy powiew Zmartwychwstałego, który daje pokój i jedność, aby każdy z nas mógł podjąć swoje zadanie i w ten sposób odpowiedzieć na wezwanie Boga oraz na oczekiwania ludzkości. Niech więc ten nowy początek będzie prawdziwym momentem eklezjalnym, w którym nasze zgromadzenie wokół stołu pańskiego umocni naszą wspólną misję. Nikt więc nie będzie nauczał, studiował ani prowadził badań tylko dla siebie, ale razem z innymi, dla innych, a przede wszystkim z Panem i dla Pana. Rzeczywiście, jak usłyszeliśmy w liście do Galatów, rozum ma kluczowe znaczenie dla wiary i misji. Apostoł Paweł, zaniepokojony wiadomościami, które otrzymał od wspólnot w Galacji, pisze słowa, które skłaniają odbiorców listu do refleksji. Ton jest porywający, pełen żaru, ale to, co mogłoby wydawać się naganą, jest w istocie apelem do rozumu, apelem do pamięci i krytycznego myślenia. W każdej epoce nie brakuje fałszywych nauczycieli, którzy wykorzystują religijne uczucia niemałej liczby wierzących do własnych celów, często popychając ich do radykalizacji niektórych aspektów otrzymanej nauki kosztem jej całości, którą jest Chrystus i Jego Ewangelia. Najdrożsi, traktujcie studium jako służbę wierze i prawdzie. Dla waszego dobra oraz dla dobra wielu braci i sióstr, za których Pan oddał swoje życie. Chociaż bowiem spotkanie z Nim rodzi radość i entuzjazm, nigdy nie chodzi tu o to, by dać się zaczarować czy urzec. Rozum, stawianie sobie pytań i poszukiwanie odpowiedzi w świetle Słowa Bożego i tradycji Kościoła to kluczowa część drogi wiary w naśladowaniu Jezusa Chrystusa. Dlatego Kościół pragnie i czuje się odpowiedzialny za zachowanie w nienaruszonej całości skarbu objawienia oraz za rozwijanie w różnych kontekstach jego modlitewnego rozumienia, naukowej refleksji, kulturowego przekazu i praktycznego urzeczywistniania. To wszystko jest przejawem jednej miłości, która dziś was wzywa, która podtrzymuje i angażuje we wspólnocie poszukiwania. To jest misja. Nasze powołania są różne, lecz misja jest jedna. W słowach apostoła znajdujemy jeszcze jedną wskazówkę. Zachęca on bowiem Galatów, żeby przypomnieli sobie, od czego zaczęli. Pisze: czyż jesteście aż tak nierozumni, że zacząwszy duchem, chcecie teraz skończyć ciałem? Czyż tak wielkich rzeczy doznaliście na próżno? Rozum powinien zatem także pamiętać, nie przez zwykłe zestawienie danych, co algorytm potrafi dziś sobie szybciej od nas,
lecz przez przywoływanie przeżytych doświadczeń wraz z ich wewnętrznym oddźwiękiem, które może doświadczyć jedynie ludzki duch, oraz poprzez coraz głębsze odkrywanie zawartego w nich dobra. Wszystko, co dobre, zaczyna się w znaku Ducha Świętego, a zatem ma pewne tchnienie, dynamizm, poczucie komunii, które raz doświadczone, odciskają się w sercu. Rutyna, ambicje, rywalizacja i inne negatywne czynniki mogą z czasem odwracać uwagę i pochłaniać energię, pozostawiając nas wewnętrznie wypalonymi i osłabionymi, skłóconymi i smutnymi. Trzeba wówczas powrócić do serca. Tam wszystko się zaczęło. Tam jest ten początek, który pozostaje z nami. Najdrożsi, strzeżcie serca. Niezależnie od tego, czy jesteście studentami, badaczami czy wykładowcami, strzeżcie serca, bo każdy etap życia i każda odpowiedzialność były przeżywane w znaku Ducha Świętego. Najdrożsi, na uniwersytecie pielęgnujecie przyjaźń, cenny dar, tym bardziej, gdy przeżywa się go we wspólnocie, poszukiwaniu prawdy w Chrystusie. Pozostawajcie zakorzenieni w ludzie Bożym. Ceńcie Jego sensus fidei. Bądźcie otwarci na Jego pytania. I nie zapominajcie o ubogich, którzy niekiedy są owym natrętnym przyjacielem, przychodzącym kołatać do drzwi w nocy. Wprowadzajcie życie w studium, a studium do życia, zgodnie z logiką wcielenia, poza którą objawienie milczy. Tak. Im bardziej oddalamy się od całej rzeczywistości człowieka, którą Syn Boży przyjął i w której zamieszkał z nieskończoną miłością, tym mniej będziemy mieli do powiedzenia i tym mniej i tym mniejsze będą nasze szanse na zrozumienie. Siostry i bracia, wsłuchajmy się w pragnienie Boga, który dziś znów kołacze do drzwi i przenieśmy to do badań naukowych. Dzielmy się tym, co nas karmi. Wielu nie ma takich samych możliwości kształcenia, jakie my otrzymaliśmy. Otwórzmy drzwi, nie zamykajmy się. Jak zasugerowałem w mojej pierwszej encyklice, dziś jesteśmy wezwani, by przyjąć postawę ludzi z czasów Nehemiasza, aby budować miasto, w którym Bóg pragnie mieszkać wraz z całą ludzkością w pokoju. Każdy ma swoje zadanie na tej budowie, gdzie ważne jest, aby pracować razem. Na przykład ten, kto zmaga się z fragmentyzacją wiedzy i wpływem nowych technologii na ludzki umysł, zdaje sobie sprawę, że należy promować prawdziwą higienę uwagi. Taki rytm życia, który obejmuje ciszę, pogłębione studium, lekturę i rozważną wymianę myśli. Bez tych elementów wewnętrzna wolność może ulec osłabieniu. Studium teologii nie pozostaje obojętne wobec tych wyzwań, ale na placu budowy Miasta Bożego badania teologiczne przyczyniają się do oświetlenia pracy wszystkich, stając się miejscem spotkania różnych dziedzin wiedzy. W szczególności wspólnota kościelna, która jest w Rzymie, z jej powołaniem do służby całej katolickiej wspólnocie, jest miejscem spotkań, wymiany poglądów i wzajemnego ubogacania się różnych rzeczywistości, kultur i tradycji, w których Ewangelia odkrywa swoje niewyczerpane skarby. Drodzy bracia i siostry, abyście w pełni przeżyli te wasze rzymskie lata. Nie pozwólcie, by minęły na próżno. To właśnie tutaj Piotr wyznał swoją wiarę aż po męczeństwo.
To tutaj Paweł, wielki tłumacz chrześcijańskiego doświadczenia dla tak wielu narodów, języków i kultur, zakończył swój bieg, zachowując wiarę. Na uniwersytecie rozejrzyjcie się wokół siebie. W waszych salach wykładowych zasiada cały świat. Obok was studiują osoby pochodzące z Afryki, Azji, Ameryki, Europy i Oceanii. Nie ograniczajcie się tylko do siedzenia obok siebie. Spotykajcie się, rozmawiajcie, słuchajcie się nawzajem, opowiadajcie sobie o swoich doświadczeniach Kościoła, módlcie się razem, spędzajcie wspólnie wolny czas, nawiązujcie przyjaźnie, które będą wam towarzyszyć przez całe życie. Pan powiedział nam: proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje, a kołaczącemu zostanie otworzone. Umocnieni tą obietnicą, trwajmy razem na modlitwie. Powierzajmy nowy rok akademicki macierzyńskiemu wstawiennictwu Maryi, Panny, Stolicy Mądrości, i przyjmijmy Ducha Świętego, którego nasz Ojciec Niebieski nie odmawia tym, którzy proszą o Niego z synowską ufnością.

0: Fratelli e sorelle, abbiamo accolto la parola con cuore sincero.
1: Braccia e sostre.
0: Ora, guidati dallo Spirito Santo, eleviamo con fiducia al Signore.
1: Przyjęliśmy Słowo Boże ze szczerym sercem. Teraz prowadzeni przez Ducha Świętego, z ufnością wznieśmy naszą modlitwę do Pana. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
2: Infondi sulla Chiesa lo spirito di intelletto, perché salda nella fede.
1: Wlej na Kościół ducha zrozumienia, aby mocny w wierze i żarliwy w miłości był świadkiem prawdy i krzewicielem pojednania. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
3: Sostieni Papa Leone con lo spirito di sapienza, perché assiduo nel suo servizio.
1: Wspieraj papieża Leona duchem mądrości, a

0: perché attratterà tutto ciò che è vero, puro e amabile. Sappiano scrutare la realtà della croce alla luce di Dio.
1: Natchnij wspólnoty uniwersyteckie duchem wiedzy, aby pociągnięte ku wszystkiemu, co prawdziwe, czyste i godne miłości, mogły dostrzec rzeczywistość krzyża wedle woli Boga.
2: Rendi accoglienti i collegi con lo spirito di pietà.
1: Spraw, aby uczelnie stały się gościnne duchem pobożności, aby dbając o ludzki i duchowy rozwój studentów, sprzyjały otwieraniu się serc na Boga i braterstwo. Ciebie prosimy. Napełni nasze zgromadzenie liturgiczne duchem bojaźni, aby zjednoczone w łamaniu chleba wzrastało w komunii z Chrystusem. Ciebie prosimy.
3: O Dio, Padre buono.
1: Boże dobry Ojcze, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw i daj nam moc Twojego Ducha, abyśmy mogli Cię szukać i znaleźć światło, które oświeca każdego człowieka przez Chrystusa, Pana naszego.

Do ołtarza zbliża się procesja z darami, w której przedstawiciele papieskich uniwersytetów przynoszą dary ofiarne, chleba, wina do sprawowania Najświętszej Eucharystii. Jak widzimy, w procesji uczestniczą przedstawiciele profesorów uniwersyteckich, przedstawiciele studentów oraz ich rodziny.

Natomiast Schola wykonuje antyfonę. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

0: Pregate fratelli e sorelle, perché il mio e vostro
1: Módlcie się, siostry i bracia, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Wejrzyj, o Panie, na duchową ofiarę złożoną z miłością na Twoim ołtarzu i daj nam ducha wytrwałości, aby nasza wiara uczyniła te dary miłymi Tobie, a nasza pokora, aby służyły Twojej dobroci przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami i z Duchem Twoim. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty w każdym czasie udzielasz swojemu Kościołowi odpowiednich darów i nim kierujesz. Mocą Ducha Świętego tak podtrzymujesz swój Kościół w wierności, że w doświadczeniach nie przestaje Ciebie wzywać, a wśród radości Tobie składa dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając.
2: Cantiamo senza fine la tua gloria.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Prosimy, abyś uświęcił te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią Twojego, naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, wyznajemy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale.
1: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio,
0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem oraz z całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie.

0: prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di
1: zanim przystąpimy do ołtarza Eucharystii, znaku pojednania i braterskiej wspólnoty, módlmy się tak, jak nas nauczył Pan. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.

chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Jako dzieci Boga pokoju, wymieńcie się znakiem komunii braterskiej.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Duch Święty wszystkiego was nauczy, alleluja, i przypomni wszystko, co wam powiem, alleluja, alleluja, antyfona na komunię.

dla tych z Państwa, którzy nie mogą przyjąć dzisiaj Eucharystii, a bardzo tego pragną, polecamy modlitwę komunii duchowej ułożoną przez Ojca Świętego Franciszka. Kładę się u Twych stóp, o mój Jezu, i ofiaruję Ci moje skruszone serce, uniżone w swojej nicości i w Twojej świętej obecności. Adoruję Cię w sakramencie Twej miłości niewysłowionej Eucharystii. Pragnę przyjąć Ciebie w tym ubogim przybytku, jaki ofiaruje Ci mój umysł. Czekając na radość z sakramentalnej komunii, pragnę przyjąć Cię w duchu. Przyjdź do mnie, o mój Jezu, kiedy ja ze swojej strony przychodzę do Ciebie. Niech Twoja miłość ogarnie moje całe jestestwo w życiu i śmierci. Wierzę w Ciebie, Tobie ufam, Ciebie miłuję.

A przypominamy Państwu, że transmitujemy Eucharystię pod przewodnictwem Ojca Świętego Leona XIV na rozpoczęcie roku akademickiego na papieskich uniwersytetach. Siedem papieskich uczelni dzisiaj zgromadziło się w Bazylice Świętego Piotra, razem 5000 osób pod przewodnictwem prefekta dykasterii do spraw kultury i edukacji, jego eminencji księdza kardynała José Tolentino. Przedstawiciele siedmiu uniwersytetów, które od ponad 500 lat służą Kościołowi. Najstarszy uniwersytet to Uniwersytet Gregoriański, założony w 1551 roku. Najmłodszy zaś to Uniwersytet Świętego Krzyża, który został założony przez Jana Pawła II w 1986 roku. Papieskie uczelnie, które kształcą nie tylko naukowców, teologów, ale przede wszystkim ludzi świętych. 17 świętych wykształcił Papieski Uniwersytet Gregoriański, wśród nich święty Maksymilian Maria Kolbe, święty Alojzy Gonzaga, święty Robert Bellarmin, wybitny kardynał, teolog i doktor kościoła, późniejszy rektor tejże uczelni. Święty Alojzy Gonzaga, patron młodzieży studiującej. Święty Oskar Romeo, jeden ze współcześniejszych świętych, arcybiskup Salwadoru, San Salwadoru, obrońca praw człowieka i męczennik. Papieski Uniwersytet Lateraneński, który powstał w wyniku kasaty zakonu jezuitów. Papież Klemens XIV zniósł jezuitów i powierzył teologię oraz filozofię Kolegium Rzymskiego duchowieństwu całej diecezji rzymskiej. W ten sposób powstał Papieski Uniwersytet Laterański, nazywany po dziś dzień Uniwersytetem Papieża. Znajduje się blisko Bazyliki Świętego Jana na Lateranie. Pięciu absolwentów tej uczelni zostało papieżami: Pius XI, Benedykt XV, Pius XII, Jan XXIII, Paweł VI. Uniwersytet prowadzony przez Dominikanów, Papieski Uniwersytet Świętego Tomasza z Akwinu, Angelicum. Początki związane oczywiście z postacią Świętego Tomasza. To początki XIII wieku, jednak nazwa Angelicum, 1908 rok. A dzisiaj Ojciec Święty mówił do studentów, ale i nie tylko studentów, także do przełożonych, do rektorów, do profesorów, wykładowców tych uczelni. Mówił o tym, aby traktować studium jako służbę wierze i prawdzie dla dobra studentów oraz dla dobra wielu braci i sióstr, za których Pan oddał swoje życie.

papież apelował do studentów, aby strzegli serca. Nawiązując do pierwszego czytania, do listu świętego Pawła Apostoła do Galatów, papież mówił o tym, że ten list może być wskazówką do studiowania. W homilii mówił Ojciec Święty, że papież zachęca Galatów, żeby przypomnieli sobie, od czego zaczęli. Pisze, czyż jesteście tak nierozumni, że zacząwszy duchem, chcecie teraz kończyć ciałem? Czyż tak wielkich rzeczy doznaliście na próżno? Rozum powinien zatem także pamiętać. Nie przez zwykłe zestawienie danych, co algorytm potrafi dziś robić szybciej od nas, lecz przez przywołowanie przeżytych doświadczeń, mówił papież, wraz z ich wewnętrznym oddźwiękiem, którego może doświadczyć jedynie ludzki duch, oraz przez coraz głębsze odkrywanie zawartego w nich dobra. A teraz módlmy się. Panie nasz Boże, który nas nakarmiłeś chlebem z nieba, wlej w nasze serca słodycz Twojego Ducha, aby Eucharystia, którą właśnie z wiarą przyjęliśmy, była dla nas zadatkiem wiecznej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Il Signore sia con voi.
1: Pan z wami.
2: Inchinatevi per la benedizione.
1: Pochylcie głowy na błogosławieństwo.
0: Concedi al popolo cristiano, o Signore.
1: Ojcze, spraw, aby lud chrześcijański poznał dogłębnie prawdę, którą wyznaje, i umiłował tajemnicę, którą sprawuje przez Chrystusa Pana naszego. I błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech zstąpi na was i pozostanie z wami na zawsze.

Zakończyła się Eucharystia pod przewodnictwem Ojca Świętego Leona XIV. Na rozpoczęcie roku akademickiego 2026-2027 na papieskich uniwersytetach w Rzymie. W homilii Ojciec Święty wskazał na 5 najważniejszych zasad, którymi powinien kierować się student papieskiej uczelni. Po pierwsze mówił: strzeżcie serca. Nie pozwólcie, by rutyna, ambicja i rywalizacja odebrały wam radość i sens powołania. Po drugie szukajcie prawdy, nie bójcie się pytań, pogłębionego myślenia i konfrontowania wiedzy z wiarą. Po trzecie Ojciec Święty zachęcał młodych studentów, aby pielęgnowali przyjaźnie. Studia to czas budowania relacji, które mogą trwać całe życie. Papież prosił: nie zapominajcie o ubogich. Wiedza i wykształcenie powinny służyć również tym, którzy nie mają takich samych możliwości. Co ciekawe, Ojciec Święty polecał studentom: dbajcie o higienę uwagi, w cudzysłowie. W świecie zdominowanym przez technologię znajdźcie czas na ciszę, lekturę, refleksję i prawdziwe spotkania. Uważam, że najmocniejszym wezwaniem papieża było to: nie pozwólcie, by te lata minęły na próżno. W waszych salach wykładowych zasiada cały świat. Spotykajcie się, rozmawiajcie, módlcie się razem, nawiązujcie przyjaźnie, które będą wam towarzyszyć całe życie. Sednem tej homilii właśnie było to, aby studiować nie tylko po to, by więcej wiedzieć, ale by głębiej wierzyć, mądrzej żyć i lepiej służyć innym. Przypominam, że relacje z dzisiejszej Eucharystii znajdziecie państwo na naszej stronie internetowej vaticannews.va/pl oraz na naszych mediach społecznościowych w Facebooku, X-ie, Instagramie. Wszystkie informacje na temat działalności papieskiej możecie tam państwo odnaleźć. A za wspólną modlitwę dziękuję i żegna się z państwem ksiądz Łukasz Bankowski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W Watykanie trwa kościelny szczyt 10 lat po Amoris Laetitia. Kościół powinien uważniej słuchać rodzin, powiedział kardynał Mario Grech, sekretarz generalny synodu. Wielka Brytania przeżywa tydzień pamięci dziecka utraconego. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. W Watykanie trwa od wczoraj kościelny szczyt 10 lat po Amoris Laetitia, a zatem adhortacji papieża Franciszka o duszpasterstwie rodzin. Polskę reprezentuje przewodniczący episkopatu, arcybiskup Tadeusz Wojda.
2: Papież Leon XIV zaprosił wszystkich przewodniczących konferencji episkopatów na całym świecie do Watykanu i w tych dniach rozpoczynamy tygodniową sesję na temat recepcji Amoris Laetitia. Dokument papieża Franciszka, który mówi o duszpasterstwie. Papież chce pewno usłyszeć, jak wygląda recepcja tego dokumentu w poszczególnych diecezjach, w poszczególnych krajach. Będziemy na ten temat dyskutować. Bardzo zapraszam wszystkich, żeby wspierać to spotkanie i żeby modlitwą otaczać wszystkich, którzy razem z papieżem będą się zastanawiać i pochylać nad tym dokumentem.
1: W obradach zabrał już głos m.in. kardynał Mario Grech, sekretarz generalny synodu. Jego zdaniem Kościół powinien uważniej słuchać rodzin, także tych, które przeżywają kryzysy i trudności.
3: Rodziny mają Kościołowi wiele do powiedzenia i mogą pomóc mu lepiej głosić Ewangelię, podkreślił kardynał Mario Grech. Sekretarz generalny synodu przypomniał, że podstawą duszpasterstwa musi pozostawać Ewangelia. Jednocześnie wezwał do uważnego słuchania samych rodzin. Zwrócił również uwagę, że wiele z nich zmaga się z problemami finansowymi, napięciami w relacjach i dramatycznymi skutkami wojen. Mimo tych trudności rodziny są, jak mówił maltański kardynał, autentycznymi przykładami nadziei. Przyznał też, że przez 10 lat adhortacja Amoris Laetitia była różnie interpretowana, a jej przyjmowaniu towarzyszyły napięcia. Dlatego wezwał do wyciągnięcia wniosków z tych doświadczeń i lepszego towarzyszenia rodzinom. Karol Darmoros, Vatican News.
1: W intencji uczestników watykańskiego szczytu o duszpasterstwie rodzin Polacy modlili się na cotygodniowej mszy przy grobie świętego Jana Pawła II. W homilii biskup Janusz Stepnowski przywołał przykład polskiego papieża, którego nazwał tytanem modlitwy.
4: Wiadomości ze świata.
1: W Wielkiej Brytanii rozpoczyna się jutro tydzień pamięci dziecka utraconego w czasie ciąży, podczas porodu i krótko po narodzeniu. Na wyspach skala zjawiska jest bardzo duża. Do pomocy rodzicom w żałobie wzywają katoliccy biskupi Anglii i Walii.
5: W Wielkiej Brytanii utrata dziecka staje się ważną kwestią społeczną. Według badań połowa Brytyjczyków doświadczyła takiej straty albo zna kogoś, kogo ona dotknęła. Wśród powodów wymienia się coraz późniejsze macierzyństwo. Pod tym kątem zmieniono nawet prawo pracy. Rodzice dotknięci utratą dziecka w początkowej fazie ciąży mogą dostać do 2 tygodni bezpłatnego urlopu. Kościół katolicki apeluje, aby rodzice nie pozostawali z żałobą sami, aby parafie były na nich otwarte i przywołują chrześcijańską nadzieję, która wykracza poza doświadczenie śmierci. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.